0: Smo. Kaj, kaj, kje smo? V etru? V etru radija študent.
1: Prav v tem.
0: A ja, okay. No, le.
2: Ne moram, nimam časa.